Summer, Made in Savinska, Ni da Ni, na Radio Fantasy. U Konzumu mi je trgovka rekla: imate sitno? Sam je rekel, da imam, da me odzune čaka.